twierdzi, wydali się spontanie na namieści w fontanie. Po nasze tam przedstawieni, teren nigdy inny není. Hraje tam przy dziwadlo, na to teda dymadlo. O sobie a obsadzeni. Pudl, szlechtic, který schudl. Pokr, hráč, co hraje pokr. Fousek, má tam vtipný kousek. Čokl, rytíř, který zmokl.

0: krytyj. Jest lepciej gorszej krytyj. Wydaje się spontanie. Na namyśli spontanie.
1: Dalsi intuicji. Má v roli samý škr. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrh interiér. Naš